Niekotre pokiwy albo pojezdcze mamy za was też na Sjatym Dniu. Kamiński wyższy mieszczanosta Michael Preuss a tamniejszy zjazd za przychod bieżte czera przeprosiły na zjawną dyskusję o planowanym zauryczu porodzernie kamińskiej koroni. Niedzie 100 ludzi bie na to do mieszczanskiego dziwadła przyszło. Preuss, każ też niedzieszy wyższy mieszczanosta a w okresny radziciel Danc staje rozłożywoj aktualną sytuację a możne przychodne kroki zobychu porodzerniu snad nad stola zdzierżeć moli. Cedža nastorčić wuriadne posiedzenie w okresnego semika, kotrž ma krajnemu radzie vyčazy nadok dać, so za zdzierżenie poskytka kamencu zasadzić. To ma też signal na krajne knieżarstwo być, ministerstwo za socjalne szaktyrby wybił 6 miesacu prówać, ač ze zauryczom dziera w zastaraniu nie nastanie. My mimo čicach sú kajš každé leto džen do Božoho spieča meje metanie svedčili, 9 džetčacich poru a 8 poru modostných je tam čera serbský drast čerejúvalo. Julius a Helena bieštaj mieský por džetči, Milena Švedžic a Darius Budar poda modžine. Potom mejachu mimo čicach mieský reje s Frankom Veselu. A tež v serbským, šulským a zetkavanským centrum je Budišine sú čera mieje metanie svedčili, vedradla bie svedžen v športuni. V cioch skupinách sú so vo veršk mieje vubiedžovali, mies šulerimi serbskeje zakvadnie šule přesadži so Maximilian Suchy a vuzvoli se Milu Müllerec za kradunu. Mies piatimi letnikami serbského gymnázia bie Juri Mirčink najspiešnejší a jeho kráľovná bu Lota Velic. A tiež 12 gymnázia so tradicionálne vúbiežovachu, ich mieský por Karl Kretschmer a Vianéa Paškec. Holce bychú serbské drastče, katolské, kajštež evangelské. A iš horňovúžiske vedro, močele a svunco dženca, desadistež nikotre švíjele jednače do 14 stopňov vodňov.

0: Przejemy zbożo.
1: A to mamy dwójcy kulowate narodniny dżęca. W Woklecach świeci dżęca Hylża Relce na swoje 70. Gratulacza pisaja. Przyjemy tebi wiele zboża k twoim kulowatym narodninam, wo sebe struotu a Boże żonowanie. Dziakujemy soči zaušu vo pokazanu lubosć. Nech słunčko stajnie w nowym živenskim lieče za tebe svieči a nech so šitke twoje wulke a małke přeča spelnia. Lubie strovia, manželský hinc a dzieci ze svojbami. A w Wotrowie ma dżęca Maria Jurszowa swoje 90. Bohate Boże żonowanie strowotu na ciele a duszy a wesołe hodzinki ku lubych przyjemutk Juri Roby z Martinu a swojbnymi.

Maria Maczcyna je zaspiewała w opuczowaniu we Czeskie 12 godzin 18 je. A nietko słyszymy nową dobu, zromadnie z Milenu Wočerec.

Jinsa, jo li hejene sastu uparaš a raz ogledaš starym przyjacielom, abo našim serskim mesanariam. To jo ceniwa pred knetko tarich let meja negaśna kolegoka Martina Golaszolc a sobu przynia swas ochoze. Či mała anekdote we tej prednej jo wo szulski cas nega a wo nic kant rażone piknik przyrece.

Hesiebus, Dolna Łużyca a Błota są perfektne destynacje za spedobne kelasowanie. Ktoż se uperają na drogu, to go wecakują derje utwariona seś ścieżką za kelasowarią. Informacje na krzycniściach ukazują drogu, a są dobra pomoc za orientację. Tak mężoszka z pomocą kartła informacyjskich toflu malcnie planowałaś swoje indywidualne tury. Gronie tomu teke kelasowałaś pe liczbach.

Seš kelasowarskich ścieżką miazy sprawił Annesu, susza k niej gustiejszym, a nie wiecy komfortabelnym w całej Bramborskiej. Na obsi miejo wiecy jako 1000 kilometrów. Dalokowet drogą pełnych autów wiedu ruty miazy drugim przez błota a przyrodny park Żłobin Dołu.

0: ale teke nižne psi sprievi a nysy sú žil teje drogoveje seši. Sprievianska kelasovarska šťažka a šťažka odra nysa viedu za väčšie part pesperomie riecnych nasypov a stej asfaltirovaný. Kazimír Wieczorek jo jużo ceściej uzgeniował dolną Łużycu Pekelasu.
1: Już od całego zachopinka som z moją naną cesto na turach był, cesto tylko z kojasom albo wandruwasz. Wiecie, że hove regionie we Łużycy myśmy cesto w okolinie Deszny albo we Błotach kojasowali. Co tam wegin redne su riki albo czugi, żeśmy już se kupasz, kasz jo szopo, a tylko kasz nie o szopo, jano jo wegin redne tam bysz. Ja, ho Łużycy dają wegin wiele gole, co ja wegin redne nento, kasz tak szopo, wiele chłodka dają. Slezy też na mamy taki flac, że ja a mój nan sme cesto już jeli z kolasom, to nie o tak znate, tam aż osta kupasz, przywezie, tam jo dość mocne cużynie wedy teke, a to cyni wegin wiele szposa tam se kupasz. Szeroka to nento nie o, ale jo wegin dwumoka. Na jednom boce riki jo jano czała, pićkowicy za luże, a na drugim boce jo wegin wiele natury, tam nie o żen dusz, nic stwarione, a tam na przykład szukno wegin zaroszczone.

ulicujo Karin Čukova z Dešna. Kelasoarske tury w Bramborskej wiedu przez przeważnie płonu krainu. Wiele drogo wiezo pesperomie niegajśnych zeleznicowych cerów albo recnych briogów. Region bitujo 3000 jazorów, 3000 kilometrów rieku a szeroke płoniny lesu a gelu. Kraina jo generalnie płona. Niekotare ako Markojska Szwica bitują więcej wedmienia tu gercyckatu krainu. Ta wieleraka geografia zmeżni ocery za szakorake kelasowarskie zamężności.

najistotniejsza kora krzy do żywienia na drogach a ścieżkach cynie tury wesebne. Cały ryt małych domów niskich śpół ulicują we stawiznach regiona. Alory na dwerach wabie raz opytać produkty dyrektnie dla producenta na miestnie.

To naužica Perucio teke cały ryt tematyckich kelasoarskich turów. Tura k tymi gernistwo na przykład wiezio pesperomie iści aktywnych brunicowych jamów, a pesperomie rekultivirowanych krajinów. Zajmne nadejżeńskie drogowanie przez wiece jako 150 lat brunicowych stawiznów.

Ścieżka wierha Pöklera pokazuje znanstwa ugetowania krainy za czas Pöklera a Zinca. Takie Krystiana Pinekoła rada pe Pöklerowych sledach kelasują.

A zase, a nie to wysypnie, gaż wietrojo, gaż zase bywa szopli, penia se zjom tyke piknik sobu, a to pak ja pen jedu tam tomu jazoroju, tomu Hoginskemu jazoroju. A tam se sedniom na deku a piknikujom. A to jo wegin rednie. Tam jo pićku przybrok, ale tyke czała. A to może so direktnie przy priozy sednuż, usednuż. Na wałce ja tyke siżim czasy na tej görce, rożowej görce, tam gaż nich ten tam nesiży, pensy ja tam usedniom. A piknikujom a obgledujom tych, kęć tam żywaju, tyke gjatnarje, te to wegin redne cynie.

Ja nie wiem, jak wiele we Łużycy tych jazor łagatu dają, ale wiele są już o widział, wesemnie psi klasowaniu, gaż zioś na przykład wet błoto aż do Budyszyna przez całą dolną, a górną Łużycu ty psiecy se psi janej wezie. To może być grobla, to może być rzeka, to może być gad, jazor, może być przyrodny albo kumszny jazor. Tych kumsznych dają wesemnie wiele, gdyż na kartu gledasz, ty widzisz, jak psiery tają Łużyca. Tam nastawają te kumszny gaty, beżko te diali redne byś. Raz, jeszcze nic psiecy tak tu mówią. Tak z większego tam nie możesz się kupać. Żaden przystup k wezie nie dają, albo ten jest niejaki nieredny, nieresny, albo samoczachotny.

Ke la soanje mimo uku, liesu gelo a nieveceje puštine nimskeje, tak be megali krotko opisuaš luborasku ke la soarsku šťašku. Ze zastajoneje železnicoveje cere, jožinca nastava komfortabelne utvarjona ke la soarska šťaška. 5,2 kilometru dujka, do celego asfaltirovana gelna ke la soarska šťaška zviezujo picnjo, turno, pšivuk, Jamlice a Weichenstorf. Gregor Wieczorek przyrucyjo tuturu paktla drugieje zawiny.

bio taki riedny cel jednego klasowania u naszej okolności o Hesiebuska, bo Mieścińska Góra. Ta jest w tej wielkiej Luborowskiej Goli, niżej miast Prawozom, a ty ją wielkiej Lubicu, to jest wielkim daleko, na granicy tego Hesiebuskiego a Luborowskiego Kniestwa. Nasze starsze ludzie ją znają, tu Góru. Młode nic tak rzadko, aż ta góra leży na terytorium tego wielkiego zucowaniścia, że jeszcze rusojskie wyjaki są stacjonirowali, a długi czas nie jestem mogał tam już myśl. A nie, tu drogu tam namykać, tylko nie jest leżko.

aby tam przyszli, muszę się jeść najlepiej z przewoza, tam gadają tu starą frankfurtską drogą na Mocho, taka 15 kilometrów przez Goliu Zio, a niżej tam ktoś może się pić orientować, albo makar tu ten musi niżej na pół drodze se pen wytchylić w tej drogi na przały bok, a pen po takich toniach, a drożkach, a ścieżkach pen przyjdzie na tu Hesiebusku Geru, ta jo niega za czas, ako te Rusy su tam jeszcze ścielali, jo wena była taka goła, naga, tam nie nic rosło, a nient jo po lietach jo tam narosła jedna Gelia, to jest takie wielkie riedne kulasowanie, ale napinać musisz się wetę po tych pieskowych drogach. Sledk może się wet tam psiś przez to płonę tam w tej Luboraskiej Goli do Ochoza.

0: Z tym krzajżnym typom Gregora Wieczoreka za kolasowary z kulturu do luborowskiej gele skończyło się nasze świeżeńskie uściwanie. Sebastian Elikowski winkla jo zestaju gromadu do porucenia za takie ture. A rozkonianskie partnerje co byli Joanna Piesta, Szulci Kojc, Fritzo, Birgit Naglova, Rizojc Walta, Paweł Końcak, Krystiana Pinekova, Kazimier Wieczorek, Karin Czukova, Kito Kozel, Marcin Szczepański, jo a ten Gregor Wieczorek. To uściwanie możesz o takie słyszać jeszcze raz na naszą internetowym boku pod rbb-online.de/zoom.
1: RBB. Serbski program.
2: Z nami do spędownego dnia.

Nie przepaść, co tylko nasze obiecieszy uściewanie, pen zase w normalnym czasu we cyga 12, albo wiaco we wespytowaniu cyga 7, a za zim zakronim na zase słyszenie, myślości riedne, niech zim, lec na kalesu, albo na mszy, z familią, albo z przyjacielami. Wiedro, jo, nie to najlepsze, ale ja wiem, aż cy niż owy, to najlepsze z tobą nicka. Ja to budu na kuśtopad, krygo klim, goni, ahoj, aż na drugi raz.